0: Veseljak.
1: Smo znani lovci štajerci.
2: Zakaj le štajerci?
1: Ja, kar pomirmo obleži.
2: Ok,